0: music, 90s en zeros.
1: Hier hoor je non-stop de beste 90s en zeros hits.
2: Nami Tumano! Ivenga Kong!